styczniu rywozu po malućku w trzew. Bilet rodinný se koná právě.